0: To je Kapris.
1: Kapris.
2: What's going on? This is Temper City.
0: Radio Kapris.
1: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.